0: Top Radio. TV. The next level.
1: Wow, pokaż speech for twery.
2: Ew, czy farbie sliku.
1: Wow, diary geisha.
2: Mosu się.